Siedzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM. Boom on mine.
2: Drops and bangers.
1: Same hity.
2: Kiss FM.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.com.

0: FM.
1: To są newsy na siódmą. Maracin Sikora, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii nad wodą w Wągrowcu w Wielkopolsce. Wczoraj w jeziorze Durowskim utonęło tam 2 13-latków. Pływali na niestrzeżonym kąpielisku. W pewnym momencie zniknęli pod wodą, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej.
2: Resuscytacja trwała przeszło godzinę. Włączyli się również lekarz z załogą z lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Niestety życia obu nastolatków nie udało się uratować. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę PiS-u w sprawie zmniejszonej subwencji. Minister finansów może pomniejszyć wypłatę, jeśli działa na podstawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, a ta uznała, że partia przeznaczała na cele kampanijne publiczne pieniądze. Na koniec czwarty etap Tour de Pologne. Kolarze pokonają trasę z Żagania do Karpacza z metą na Orlinku. W żółtej koszulce lidera pojedzie Włoch Jonathan Milan.
3: Koniec gehenny kierowców przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie Alei Jerozolimskich. Zniknęły zwężenia i przewiązki, które pojawiły się tam prawie 2 lata temu. W Poznaniu z kolei dobiegają końca prace na 2 ulicach z Dunowskiej i Starkowskiej. No i dziś ponoć ostatni dzień z tak wysokimi temperaturami. Od jutra upały nam odpuszczą, choć nie wiadomo na jak długo. Dziś znowu mocno powyżej 30, do 35 stopni w Kielcach, 31 w Poznaniu i 39 w Rzeszowie. Czwartek minie zmieszaną pogodą. W prognozach mamy słońce, ale i chmury oraz deszcz i burze. Lokalnie gwałtowne, ostrzegają synoptycy.

DJ-em Radia Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Rádio Kiss FM.
1: To są newsy na ósmą. Maracin Sikora, zapraszam. Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. 56% badanych w sondażu Wirtualnej Polski ocenia ten czas pozytywnie. Negatywną ocenę wystawiło prezydentowi 40,5%. Hubert Hurkacz gra dalej w Montrealu. Wczoraj Polak pokonał w drugiej rundzie Chilijczyka Alejandro Tabilo w dwóch setach 6-4 i 7-6.
2: To bardzo zacięty mecz, tym bardziej się cieszę z tego, że zwyciężyłem w dwóch setach.
1: Z turniejem w Toronto pożegnały się natomiast Magdalinet i Magdalena Fręch. Iga Świątek o 18.30 zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. Na koniec Brazylia i nietypowi goście w jednym z parlamentów stanowych. Gdy posłowie w środkowej części kraju przygotowywali się do obrad, dwie kapibary weszły przez główne drzwi i spokojnie zwiedziły recepcję. Podobno składają wizyty w różnych miejscach dość często.
3: Utrudnienia mamy w województwie mazowieckim. Na Krajowej 50 na odcinku Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu miejscowości Rudno osobówka wypadła z jezdni. Jedna osoba zginęła. Mamy ruch wahadłowy. Z kolei na 51 na Mazurach w pobliżu węzła Olsztynek Zachód osobówka uderzyła w bariery. Znowu spora część Polski z ostrzeżeniami, przede wszystkim przed upałem, ale dziś także przed burzami. Te mogą się zdarzyć głównie na północy, północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. Lokalnie burze mogą być gwałtowne z silnym deszczem i wiatrem, tak twierdzą synoptycy. Temperatura nadal wysoka, do 34 stopni w Warszawie, 31 we Wrocławiu. Chłodniej nad morzem.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and dangers. Yes. Autopromocja.

0: to są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Obniżki na stacjach będą, ale niewielkie. Tak sytuację widzą analitycy rynku paliw. Według wyliczeń epetrol.pl benzyna aktualnie średnio kosztuje 7,55, a litr oleju napędowego 8,22. Jak mówi analityk portalu Jakub Bogucki, trudno o prognozę długoterminową.
1: Ten konflikt już kilka razy się kończył i jakoś zakończyć się cały czas nie może niestety, także tutaj trudno mówić o powrocie do normalności.
0: Według eksperta sytuacja jest niepewna. UEFA tworzy koalicję przeciwko prezydentowi FIFA. Europa jest przeciwna, by Gianni Infantino został wybrany na kolejną kadencję. Podpadł działaczom podczas ostatniego mundialu. Tłumy na hali gąsienicowej w Tatrach. Ludzi przyciągają różowe kwiaty wierzbówki. Tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów.
2: Kłopoty na drogach w województwie lubelskim. Na Krajowej 17 Piaski Krasny Staw w pobliżu miejscowości Ignasin zderzyły się 3 osobówki, 2 osoby zostały ranne. Tutaj obowiązuje wahadło. Utrudnienia także na S6 na Pomorzu. W pobliżu węzła Gdańsk lotnisko. Osobówka uderzyła w barierę. Ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałem, dziś obowiązują m.in. we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Temperatura będzie powyżej 30 stopni. Dodatkowo w sporej części kraju także alerty przed burzami. Podczas nich może mocno padać deszcz, a porywy wiatru miejscami dochodzić do 90 km na godzinę. Lokalnie niewykluczony jest także grad. Od jutra będzie chłodniej.

0: za to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc.
1: Autopromocja u Radio Kiss FM. I już lecimy na grubo. W Radio Kiss FM mamy dla was bity na Bittersweet Festival. FOMO boli, a Bittersweet leczy. To jak? Zgłaszasz się?
2: Yeah.
1: Wbijaj na radiokiss.fm. Yes. Autopromocja.

0: DJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
0: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm.
2: Radio
3: Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: Yes.
1: Autopromocja.
4: Hold time.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. IMGW znów ostrzega przed upałem. Temperatura dziś w ciągu dnia osiągnie od 33 do 38 stopni. Najcieplej będzie na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z kolei wydało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Wysychają rzeki, umiera biznes. W Sandomierzu Wisła ma nieco ponad pół metra głębokości. Turystów wozi już tylko jeden statek, ten o najmniejszym zanurzeniu.
2: Wiem, że wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
3: Pół metra znaleźć to jest trudne.
1: Na znaczące wzrosty stanu wód nie ma co liczyć w najbliższych tygodniach. Na koniec Czechy. Żywe krowy miały zastąpić tam konserwy w ramach rezerw państwowych. Miały, bo nikt nie zgłosił się do przetargu. Strategiczne zapasy zostają więc na razie bez zmian.
4: Utrudnienia mamy w województwie świętokrzyskim. Na Krajowej 79 Zwoleń-Sandomierz w miejscowości Wyszmontów osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas. Kłopoty także na S8. W Warszawie awarii uległa ciężarówka. Burzowej nocy i poranku w niektórych regionach również w dzień będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. W Krakowie dziś 36 stopni, w Olsztynie 31. Chłodniej tylko nad morzem. Ostrzeżenia przed upałem, ale i burzami obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko w północno-zachodniej części kraju. Od jutra będzie nieco chłodniej.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Decyzja o obniżce cen paliw. Jeśli będzie, to w przyszłym tygodniu. Sprawę analizuje minister finansów, ale resort energii ma swoje rekomendacje, mówi minister Miłosz Motyka.
2: Na pewno w pierwszym kroku jako minister energii sugerowałbym kwestię obniżki VAT-u. I to, myślę, powinien być pierwszy krok.
1: Poprzednia tarcza ochronna obniżyła VAT na paliwa, a także akcyzę i wprowadziła ceny maksymalne paliw. Teraz Kraków i wstrzymany remont torowiska w centrum miasta. 6 szkieletów i fragment średniowiecznego wodociągu odkryto podczas przebudowy węzła Bagatela. Zanim prace znów ruszą, swoje muszą zrobić archeolodzy. Miasto chce przywrócić ruch tramwajowy na pierwszej obwodnicy pod koniec września. W Łódzkiem chcą rozkręcać ruch rowerowy. W regionie ma powstać welowarta, licząca ponad 200 km trasa rowerowa, poprowadzona wzdłuż warty. Oczywiście pierwszy krok wykonany, bo wolę współpracy zadeklarowało 19 gmin i Urząd Marszałkowski.
3: Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski. Wyjątkiem jest północny zachód. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 39 stopni, a podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, miejscami popada deszcz. Weekend praktycznie w całym kraju ma być pogodny i ciepły.

0: JM, Radia Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: nasza antena. Wejdź na casting.radiokiss.fm. Ej, no dawaj!
1: Casting.radiokiss.fm.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Uwaga na kleszcze i na boreliozę. Choroba coraz częściej ma ciężki przebieg. Do szpitala Żeromskiego w Krakowie tylko w lipcu trafiło 25 dzieci z powikłaniami boreliozy.
2: Mamy ocieplenie klimatu, na pewno mamy coraz więcej tak zwanych chorób wektorowych, czyli przenoszonych przez komary, przez kleszcze.
1: Mówi dr Lidia Stopyra, ordynatorka zakaźnego oddziału dziecięcego w szpitalu Żeromskiego. Przypadków boreliozy i pokleszczowego zapalenia opon mózgowych w Polsce jest to 50% więcej niż w ubiegłych latach. Mniej jest natomiast wakatów w szkołach, na półmetku wakacji, ale to wciąż prawie 11 tysięcy wolnych etatów dla nauczycieli. Ministerstwo uspokaja, trwają wakacyjne rotacje, z początkiem września liczba wakatów znacząco spadnie. Na koniec drogowe utrudnienia w Karkonoszach, dziś czwarty etap Tour de Pologne, z Żagania do Karpacza. Od 14 do nawet 17 będą zamknięte drogi lokalne i fragment Krajowej Piątki w rejonie Piechowic.
3: Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko w północno-zachodniej części kraju. Na termometrach znowu powyżej 30 do 35 stopni w Kielcach, 32 w Opolu i 31 w Poznaniu. Burze pojawią się dziś zdaniem synoptyków niemal wszędzie. Podczas nich może mocno padać deszcz, będzie także mocno wiało.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu.
2: Tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na casting radiokiss.fm.
3: Casting Radio Kiss.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
2: Where you at?
1: Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: KissFM.
1: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jest skwar i są też burze w 13 województwach. Obowiązują ostrzeżenia przed upałem. W 14 są też alerty ostrzegające przed burzami z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Od jutra ochłodzenie. Kolej znów przegrała z upałami. Wczoraj po południu i wieczorem wysyp awarii i wypadków na torach spowodował opóźnienia pociągów w wielu regionach, ale i tak wagony, zwłaszcza w kierunkach nadmorskich, najczęściej wypełnione są do ostatniego miejsca.
2: No wakacje, żeby biletu nie można było też kupić. Nie podokładali wagonów. Nienormalne.
1: Narzekała pani Małgorzata, która nad Bałtyk z Warszawy musiała jechać na stojąco, ale przynajmniej działała klima. Kto się nad morze nie wybiera, ma ostatnią szansę pożegnać falę Dunaju. Na autostradzie A1 rusza remont niebezpiecznego odcinka między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi, gdzie jazda przypomina skoki przez falę. Prace potrwają rok.

FM Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: Ju.
1: Autopromocja.
2: DJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
2: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej

0: są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila zapraszam. 57-latek z Konina, podejrzany o pedofilię, jest w rękach policji. Mężczyzna przez wiele lat pracował z młodzieżą, a przez kilka lat mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych poniżej 15 roku życia. Policjanci wkroczyli do jego mieszkania, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Wszystkie te urządzenia, które on posiadał i oczywiście użytkował, te dowody, które tam znaleźli funkcjonariusze, pozwoliły oczywiście przede wszystkim na jego zatrzymanie.
0: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Upałów ciąg dalszy. Pod Tatrami padł historyczny rekord liczby upalnych dni w jednym roku. W Zakopanem dziś znów ponad 30 stopni. Już po raz ósmy w tym roku. To prawie tyle, co w całym XX wieku. Zakopane tradycyjnie z upałem się nie kojarzy, podobnie jak województwo śląskie z rezerwatami przyrody. Niesłusznie, bo jest ich tam już 70. Powstały właśnie dwa nowe. Bogdaniec i Psinos w powiecie częstochowskim.

0: Radio Kiss FM. I już lecimy na grubo. W Radio Kiss FM mamy dla was wbity na Bittersweet Festival. FOMO boli, a Bittersweet leczy. Co jak? Zgłaszasz się?
1: Yeah.
0: Wbijaj na radiokiss.fm. Autopromocja.
2: Tell me how to win the game.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 15. Ewelina Walczak, zapraszam. Niemcy chcą konsultacji wewnątrz NATO. To reakcja na odnalezienie na lotnisku w Lipsku drona z materiałem wybuchowym. Według tamtejszych służb to pierwszy taki przypadek w historii. Konstrukcja drona wskazuje, że za potencjalnym atakiem stać mogła Rosja. Czekając na wrzesień, urlop opłaca się trochę przesunąć. Za niecały miesiąc hotele w Polsce będą tańsze o 11% niż rok temu, mówi Eugeniusz Tirasun z travelist.pl.
2: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
1: Póki co, walcząc z upałem, nie zapomnijmy o nawodnieniu. NFZ alarmuje, że co 10 Polak nie pije wody. Przy obecnych temperaturach to prosta droga do odwodnienia i zasłabnięcia.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 16. Ewelina Walczak, zapraszam. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości. Obecne upały to dopiero rozgrzewka, prognozują eksperci. W kolejnych latach dni z temperaturą powyżej 30 stopni i gigantyczne susze będą normą, a burze staną się dużo bardziej niebezpieczne. Patrząc w niebo, szykuje się nam kosmiczne kombo. 12 sierpnia w ciągu zaledwie 8 godzin zobaczymy zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd. Gdzie najlepiej obserwować ten spektakl, mówi Karol Wójcicki, popularyzator astronomii.
2: Polska będzie się mogła cieszyć największą fazą zaćmienia, tam będzie ponad 85%.
1: Zaraz po zaćmieniu startuje maksimum roju Perseidów. A na koniec o rekordach w Lublinie. W zaledwie pół roku miasto odwiedziło prawie 1 400 000 turystów. Liczba obcokrajowców skoczyła o 40%. Turyści rzadziej wpadają też tylko na chwilę, bo liczba noclegów wzrosła o ponad połowę.

0: Promocja. Chłopak z Warszawy wygrał podwójny karnet na festiwal od Radia Kiss FM. Słuchał Radia Kiss FM. Zgłosił się.
1: Teraz kolej na ciebie. Mamy dla ciebie podwójny karnet na Bittersweet Festival. To jak? Zgłaszasz się? Wbijaj na radiokiss.fm. Yes. Autopromocja.

0: sprawdźmy, co słychać w Warszawie. Ula Myszkinisa, zapraszam. Zbliża się kolejny wakacyjny weekend. Może w niedzielę wpadniecie do klubu Progresja. Tam po raz pierwszy w Polsce wystąpi The Living Tombstone. W Forcie Wola czeka Was energetyczny koncert łączący elementy rocka, muzyki elektronicznej i popu. Tymczasem Och Teatr zaprasza na wakacyjne spektakle Pod chmurką. Od jutra do końca wakacji za darmo można je oglądać przy ulicy Grójeckiej 65. Repertuar znajdziemy na stronie Teatru Polonia. A jeśli wieczorem będziecie na Targówku, to wpadnijcie do Art House Kołowa na letnią potańcówkę. Rozpoczyna się o 18. Na koniec zaglądamy na Koneser Stand Up. To plenerowa odsłona Polskiego Festiwalu Komedii Pewka w praskim Centrum Koneser. We wtorek o 20.30 wystąpi Bartosz Zalewski. Prowadzenie Patryk Gosiński.
1: To są newsy na 17. Ewelina Walczak, zapraszam. Pogodowy roller coaster. Przed nami bardzo dynamiczne godziny. Nad Polskę nadciąga front, który mocno namiesza w pogodzie, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
2: W postaci i opadów gradu, silnych porywów wiatru, one tutaj mogą dochodzić nawet do 90, czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
1: A w niedzielę czeka nas powtórka z rozrywki. Nadciągnie kolejny front i znów zrobi się burzowo i upalnie. Polskie i czeskie służby rozbiły międzynarodowy gang narkotykowy kierowany przez pseudokibiców. Wspólna akcja zakończyła się zatrzymaniem 24 osób. Oprócz narkotyków przejęto sterydy, a w Belgii zlikwidowano nielegalne laboratorium. Na sam koniec różowe Tatry. Na hali gąsienicowej zakwitła wierzbówka. Jej słynne dywany przyciągają tłumy, które od świtu polują na fotki. Tatrzański Park Narodowy prosi o jedno: podziwiajcie, ale nie schodźcie ze szlaku.

Αντένα. Okay, wait. Βέβαια, στο casting radio kiss.fm. Hey!

Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: FM.
1: To są newsy na 18. Ewelina Walczak, zapraszam. Policja z Wrocławia zatrzymała taksówkarza, który miał próbować zgwałcić pasażerkę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Tymczasem na stacjach za litr benzyny płacimy średnio 7 zł 51 groszy, ale na horyzoncie widać obniżki.
2: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
1: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Z upałem w tle wraca temat polskiej siesty. Politycy studzą zapał, przerw we włoskim stylu u nas nie będzie. Od przyszłego roku mają za to wejść przepisy, które pozwolą na krótki oddech od pracy w największy skwar.

0: JJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
0: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej

0: Radia.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Yes. Autopromocja.

Antena. Okay. Βέιτς να casting radio kiss.fm. Hey!

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu. Tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na casting radiokiss.fm.
2: Casting Radio Kiss.

FM。

0: Kiss FM.
1: Był rok 2012, pierwsze wąsy, prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei, zanim zbladły, zanim zgasły, idę rano pod inę, z

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja. Kiss FM. Drops and Bangers. Radio Kiss FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM.
2: Come on, mine.
3: Props and bangers.
1: Same hity.
4: Kiss FM.
5: Potrzebna mi